asobola kuleka sobola wali wano Yesu asobola kuleka twaze kusinza Yesu asobola kuleka nze nkimanyi tasobola kuleka.